Pauzliwy stakło, żamą sred pustynie, zator z letnich wrata, krivse prawą smiluje, snikar praznik pleku, ustające predaje, kto wiesz, tam bez kucie.